Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Baby, patini sin normalda. Baby, patini sin normalda. Baby, patini sin normalda.
1: Loka, loka, loka.
2: Poletje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.

0: best summer playlista.
1: To je moja best muzika.
2: To je moj best FM.
0: JK!